Żadnych. Nocą łapię arabskie rozgłośnie. Aloe, aloe. Czuję w ustach szary pył z pożaru gwiazd. Kiedy śpię na dachu.